Haya, naendelea kusisitiza. Hakikisha ujumbe utakaotuma ujitosheleze. Haya, rafiki anaitwa Emmanuel Danger akiwa Mwamigongwa, Inonelwa Busega pale Simiyu. Haya, ndio tuambie tunafikaje kanisani kwako Emmanuel, nimeishia njiani.